pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry, 5 minut po godzinie 7 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy Głowa do Góry. Poza sprawdzeniem oczywiście kartki z kalendarza i przeglądu lokalnej prasy, zdradzę wam recepturę na zamianę psa na wersję VIP. A do tego odkryjemy, czy można zastawić pułapkę na sztuczną inteligencję. To i nie tylko to już niebawem, a już teraz Show Me How to Live rozpoczyna nasz czwartkowy poranek.

Royal Blood z utworem Out of the Black już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 14 minut po godzinie 7. Dziś kartka z kalendarza mówi nam jedno. Dzień świeżego oddechu. Piękne święto, bo teraz każdy sobie na szybko przypomina, zaraz, a czy ja dzisiaj umyłem zęby? Świeży oddech jest trochę jak taki cichy bohater codzienności, no bo nikt go w zasadzie tak aż nie chwali. Nikt mu nie bije braw. Kiedy jest, no to wszystko gra. A kiedy go nie ma, no to rozmowy stają się podejrzanie krótkie. Dlatego dzisiaj uśmiechamy się szeroko, nabieramy powietrze pełną piersią, no i życzę wszystkim samych miłych rozmów z powiewem świeżości.

Stray Dogs i Nothing But Thieves już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 23 minuty po godzinie 7. Zaglądamy sobie do lokalnej prasy, choć może warto unieść swój wzrok ku górze. Jeśli w najbliższych dniach spojrzycie w niebo nad Nałęczowem i zobaczycie kolorowe balony, warto zawiesić na nich swoje oko, bo właśnie ruszają balonowe Mistrzostwa Polski i międzynarodowe zawody. Więc przez kilka najbliższych dni niebo nad uzdrowiskiem naprawdę będzie miało wyjątkowy widok. Do Nałęczowa przyjadą piloci z Polski i z zagranicy, którzy będą rywalizować w konkurencjach wymagających ogromnej precyzji, no i dobrej współpracy z wiatrem. Jeśli chcecie sprawdzić, co dokładnie będzie się działo i kiedy najlepiej się wybrać do Nałęczowa, to zajrzyjcie do artykułu w Dzienniku Wschodnim, a tam znajdziecie cały program wydarzenia.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7.30. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się w okolicach ulicy Królewskiej, ulicy Lubartowskiej i Bernardyńskiej. Na kilka minut opóźnienia trzeba będzie się także nastawić, jeśli jesteście w okolicach ulicy Łęczyńskiej i ulicy Wolskiej. Korek może pojawić się także w okolicach ronda pomiędzy alejami Zygmuntowskimi, aleją Unii Lubelskiej, ulicą Fabryczną i ulicą Lubelskiego Lipca. Pamiętajcie o pracach drogowych na ulicy Głębokiej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie aktualną prognozę pogody. Napływa na nas prawdziwa gorąca atmosfera. Termometr wskazuje 26 stopni Celsjusza, a około godziny 14 temperatura osiągnie nawet do 37 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum. Głowa do góry!

Slumber Party i Bridget Calls Me Baby na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:43. Słuchajcie, mówi się, że potrzeba matką wynalazków i wygląda na to, że w Arizonie właśnie dostała własny złoty medal, bo podczas potężnych upałów pewien mężczyzna uznał, że jego piesek absolutnie nie będzie parzył sobie łapek na rozgrzanym asfalcie. No i jakie padło rozwiązanie? Zamiast spacerować po chodniku, czworonóg wylądował w lodówce turystycznej na kółkach, takiej, do której normalnie wrzucamy napoje, lód i tak dalej. Właściciel ciągnął ją po prostu jak walizkę, a pies podróżował jak prawdziwy VIP na wakacjach. No i wychodzi na to, że jedni ciągną walizkę na lotnisku, a jeszcze inni psa w mobilnej klimatyzacji. Za to komfort na 5 gwiazdek, a widok przy tym bezcenny. Jeszcze tylko parasoleczka, okulary przeciwsłoneczne i można sprzedawać wycieczki all inclusive. I dochodzę do takiego wniosku, że niektóre psy najwyraźniej doskonale wiedzą, jak to jest dobrze się ustawić.

letni in już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 5 minut do godziny 8 nam już tutaj pozostało. No i proszę, okazuje się, że na sztuczną inteligencję też można zastawić pułapkę. I to bez kabli, bez aplikacji i bez skomplikowanych algorytmów. Jaka przydarzyła się historia, że mogę tak

że są jeszcze sposoby, żeby przechytrzyć sztuczną inteligencję i mam takie być może złudne, a może niezłudne wrażenie, że po tej historii profesor powinien odebrać taki telefon prosto z FBI z pytaniem: przepraszamy, a ma pan jeszcze jakieś pomysły w zanadrzu?

4 minuty po godzinie 8. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Zdradzę wam sekret na sposób walki z upałami w Hiszpanii, które wymyśliły tamtejsze seniorki, a do tego sprawdzimy, ile czasu Polacy spędzają na wybór filmu albo serialu. Temat rzeka. Jet już teraz na 98,2 FM.

I Wanna Be Somebody już za nami na antenie akademickiego Radia Centrum. 12 minut po godzinie 8. Każdy wie, że istnieją superbohaterowie w pelerynach, ale są też hiszpańskie babcie z szydełkami. No i mam wrażenie, że te drugie właśnie wygrały letnie mistrzostwa, bo w pewnym miasteczku niedaleko Malagi grupa seniorek pod wodzą swojej nauczycielki zrobiła coś, na co myślę, że nie wpadłby nie jeden inżynier, bo usiadły z łuczką i szydełkami, a potem wydziergały ogromne kolorowe panele. Tak duże, że zawisły nad główną ulicą handlową miasta i dają mieszkańcom upragniony cień. Walka z upałem za pomocą klimatyzacji u tych pań chyba wyszła dawno z mody. One szydełkują sobie własną pogodę. Utarło się też trochę, że jeżeli babcia bierze szydełka i mówi zaraz coś zrobię, no to już tak oczami wyobraźni mamy przed sobą babcię, która dzierga sweter. A tu proszę bardzo, powstał dach nad całą ulicą. Podejrzewam, że gdyby dać jeszcze tym paniom takie półtorej tygodnia do dwóch, to kto wie, jaki wynalazek powstałby dzięki tym sprytnym rączkom.

Kobra i Gris już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 8:21. Słuchajcie, mamy kolejne badania, które pokazują, jak wyglądają nasze codzienne małe dramaty. Tym razem naukowcy wzięli pod lupę bardzo ważny moment w życiu każdego z nas, mianowicie wybór filmu na wieczór. No i okazuje się, że to wcale nie jest takie szybkie. Wchodzę, klikam, oglądam, bo najdłużej zastanawiają się młodzi w wieku 16-29 lat. Średnio potrzebują aż 19 minut, żeby wybrać odpowiedni film. Czyli spokojnie, można w tym czasie zrobić sobie herbatkę, przygotować jakieś przekąski, no i jeszcze zdążyć usłyszeć kilka razy, a może jednak coś innego. Dalej, osoby w wieku 20-49 lat podejmują te decyzje trochę szybciej. Zajmuje im to około 15-16 minut, natomiast grupa 50+ pokazuje, że czasem doświadczenie naprawdę pomaga, bo tutaj wybór trwa szalone 8 minut. Wygląda więc na to, że największym wyzwaniem wieczoru no nie zawsze może być sam film, bo czasem największym takim dramatem w związku z filmem mogą być momenty przed naciśnięciem w ogóle przycisku zacznie oglądać, bo tak, najpierw musimy wybrać jeszcze gatunek. Może komedia, obsada, może wszyscy domownicy, a finał? Miejmy nadzieję, że ktoś coś w końcu wybierze.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8.32. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Na korek będzie trzeba się przygotować, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Nadbystrzycką i Glinianą, ale w stronę ulicy Kazimierza Wielkiego droga będzie luźniejsza. Tego samego powiedzieć nie mogę o ulicy Wileńskiej i Pagi, gdzie będzie trzeba się naszykować na kilka minut opóźnienia. Wzmożonego ruchu możecie spodziewać się także w okolicach ulicy Obywatelskiej, ulicy Jaczewskiego i Bolesława Prusa. Pamiętajcie także o pracach drogowych na ulicy Małgiewskiej. One także mogą spowolnić ruch drogowy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie jeszcze aktualną prognozę pogody. Gorącej atmosfery ciąg dalszy. Termometr wskazuje 27 stopni Celsjusza, a około godziny 14 temperatura osiągnie nawet do 37 stopni. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Będziemy także w stanie poczuć wiatr z prędkością 9 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

Za kilka sekund wybije nam godzina 8:40, pora na naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Zaczynamy od zespołu Soulfly. Jeżeli lubicie koncerty, po których jeszcze długo dzwoni w uszach, warto mieć ich na swoim radarze. To zespół założony przez Maxa Cavalera, czyli legendę światowego metalu. Od blisko 3 dekad Soulfly łączy ciężkie, mocne brzmienia z plemiennymi rytmami i brazylijskimi inspiracjami. I to właśnie ten charakterystyczny miks sprawił, że zespół ma wiernych fanów na całym świecie. Na nadchodzących koncertach nie zabraknie utworów z najnowszej płyty Hama, ale będą też inne utwory, bez których fani Soulfly po prostu nie wyobrażają sobie występu. I tu dobra informacja, poczekają aż 3 koncerty. 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, dzień później, czyli 25 sierpnia w warszawskiej Progresji i 26 sierpnia w klubie Kwadrat w Krakowie. Przechodzimy do zespołu Soen. To szwedzka grupa, która od lat udowadnia, że metal potrafi być jednocześnie ciężki, melodyjny i niezwykle przestrzenny. Ich utwory łączą progresywne granie i chwytliwe melodie, dlatego trafiają zarówno do fanów mocniejszych dźwięków, jak i tych, którzy lubią muzykę zbudowaną na nastroju i dopracowanych aranżacjach. Na scenę przyjadł z materiałem z najnowszego albumu, ale nie zabraknie też tych starszych kawałków. Koncert zespołu odbędzie się 23 sierpnia o godzinie 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt przy Alei Piłsudskiego 13. A na koniec Budka Suflera. Podczas koncertu w Ustroniu nie zabraknie największych przebojów, które przez lata były obecne w polskich domach, radiach i na koncertach. To będzie okazja, żeby usłyszeć na żywo ich utwory, które dla wielu osób są częścią ważnych wspomnień, ale też przekonać się, że dobre rockowe granie nadal potrafi porwać publiczność. Jeśli macie ochotę na wieczór pełen klasyków i polskich, takich klasyków polskich brzmieni, gitarowych melodii, piosenek, które zna na pewno kilka pokoleń słuchaczy, będziecie mieli taką szansę już 14 sierpnia w Amfiteatrze w Ustroniu. Radio Centrum.

Zespół Totten Tanz i 7 godzin w tył na antenie Akademickiego Radia Centrum. 9 minut do godziny 9. Słuchajcie, są ludzie, którzy po pracy cierpliwie stoją sobie w korkach. Są tacy, którzy myślą, że będą trochę sprytniejsi, przesiadając się na rower. Ale najwyraźniej z tym sprytem ktoś ich wyprzedził, bo w szwajcarskiej Bazylei znaleźli inny sposób na ominięcie korków. Wskakują do rzeki. Naprawdę, naprawdę. Mieszkańcy znaleźli chyba najbardziej oryginalny sposób na powrót do domu po pracy. Z tym, że ubrania, telefony, klucze i wszystkie ważne rzeczy pakują do specjalnej wodoodpornej torby, wchodzą do renu i po prostu dają się nieść nurtowi aż w okolicy swojego domu. Ja sobie tylko tak wyobrażam taką rozmowę przez telefon po pracy, tak jak my to tak często robimy. Kochanie, a gdzie ty jesteś? No, już płynę. No, tym razem to nie żadna wymówka i takie wyskoczenie na szybko do sklepu po drodze, takie łatwe chyba tu już nie będzie. A najlepsze jest to, że tam nikogo to jakoś specjalnie nie dziwi, bo dla mieszkańców to taki normalny element lata. U nas widok człowieka pływającego z plecakiem środkiem miasta na pewno wywołałby no chociażby akcję ratunkową, jakieś 3 relacje na żywo. No i przy tym pojawiłaby się też sąsiadka, która od razu rozpoznałaby go w telewizji. No i kto by pomyślał, że sposób na ominięcie korków od lat płynie tak sobie z prądem?

4 minuty po godzinie 9. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już ostatnią godzinę Głowa do Góry. Opowiem wam o antycznym biznesie w połączeniu z kawałkiem betonu i gipsu, a do tego postaram się złamać regulamin, wcale go nie łamąc. Już teraz news na 98.2 FM.

Guns N' Roses z utworem It's So Easy na antenie Akademickiego Radia Centrum. 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, szkolne regulaminy mogą być, no powiedzmy, naprawdę fascynującą lekturą, a zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś czyta je bardzo dokładnie. Przekonali się o tym uczniowie z historii, którą już teraz wam opowiadam. Podczas fali upałów w angielskiej szkole Iska Academy chłopcy poprosili, żeby mogli przychodzić na lekcje w krótkich spodenkach. Szkoła odpowiedziała krótko: nie, regulamin na to nie pozwala. Na to uczniowie odpowiedzieli jeszcze krócej, bo następnego dnia przyszli w spódniczkach. I teraz najlepsze, regulamin zakazywał krótkich spodenek dla chłopców, ale nie wspominał nic o spódniczkach. I trudno dyskutować z kimś, kto przeczytał regulamin dokładniej niż jego autor. I myślę, że to jest ten poziom sprytu, którego nie da się nauczyć na żadnej, absolutnie żadnej lekcji. I nawet jestem przekonany, że za kilka lat ci chłopcy będą czytać umowę z operatorem sieci komórkowej dla całej rodziny i jeszcze gdzieś tam w małych kruczkach znajdą zapis, dzięki któremu internet będzie tańszy. Jedno jest pewne, kiedy temperatura rośnie, kreatywność uczniów także. A jeżeli ktoś jeszcze wątpi, że młodzież potrafi czytać, nie potrafi właśnie czytać regulaminów, no to właśnie dostał najlepszy możliwy dowód, że jednak się da.

U2 i Street of Dreams już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach 19 minut po godzinie 9. Zaglądamy sobie na krajową prasę i dziś coś dla tych, którzy lubią, kiedy nauka potrafi naprawdę zaskoczyć. Bo okazuje się, że żeby lepiej zrozumieć Księżyc, naukowcy wcale nie muszą od razu lecieć w kosmos. Coraz częściej patrzą na Hawaje. To właśnie tamtejsze wulkany i zastygłe potoki lawy przypominają skały, które znajdują się na powierzchni naszego naturalnego satelity. I dzięki badaniom hawajskich wulkanów naukowcy próbują odtworzyć historię Księżyca sprzed miliardów lat i lepiej zrozumieć, jak wyglądały wszystkie procesy, które ukształtowały jego powierzchnię. Czasami odpowiedzi na pytania o kosmos leżą zaskakująco blisko, tylko trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego Hawaje bywają dla badaczy takim ziemskim odpowiednikiem Księżyca, zajrzyjcie do najnowszego artykułu w Rzeczpospolitej. Naprawdę ciekawa lektura.

Rise Above This za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 9:29. Wyobraźcie sobie teraz, że jedziecie do Włoch, kupujecie bilet, wchodzicie do starożytnego rzymskiego amfiteatru. No okej, wszystko na razie brzmi, powiedzmy, w porządku. Robicie zdjęcia, słuchacie historii o Kleopatrze, Juliuszu, Cezarze, a po kilku latach ktoś wam mówi: chwileczkę, ale chyba coś tu się nie zgadza. No i tutaj miała się pojawić receptura na sprytny biznes, ale chyba coś po drodze nie wyszło. Pewien mężczyzna zbudował sobie własny antyczny amfiteatr i przez długi czas sprzedawał do niego bilety. A jak zrobić z czegoś nowego coś, co wygląda jak z czasów Rzymian? Okazuje się, że wystarczy trochę gipsu, trochę betonu, włókno szklane, no i oczywiście bardzo duża wiara we własną kreatywność. Turystom opowiadał piękne historie o starożytnych czasach, wielkich postaciach i wydarzeniach, które nigdy się tam nie wydarzyły. I wszystko działało, aż w końcu pojawili się archeolodzy. No i wyszło na jaw, że ten rzymski zabytek miał zdecydowanie więcej wspólnego z samym remontem niż z cesarstwem rzymskim. Ale trzeba przyznać, wyobraźnię do interesów miał ogrom. Szkoda tylko, że po tych latach ktoś jednak postanowił sprawdzić, ile w tym wszystkim było historii, a ile dobrej scenografii.

Moving to New York na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegara godzina 9:42. Słuchajcie, Lublin szykuje prawdziwe połączenie z naturą. Przed nami Eto Polana Killing Camp, czyli 3 dni z naturą, z muzyką i dłuższą chwilą na oddech. Od jutra do 9 sierpnia odbędzie się kolejna edycja etnicznego festiwalu. Na wszystkich uczestników czekają warsztaty ze sferą samorozwoju, koncerty relaksacyjne i przestrzeń, w której każdy może złapać chwilę dla siebie. Jak podkreślają organizatorzy, udział mogą wziąć całe rodziny, ale odnajdą się tam także uczestnicy solo. Szczegółowy plan wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.

World Up już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za dokładnie 6 minut wybije nam godzina 10. To oznacza, że dobijamy do brzegu i głowa do góry również dobiega końca. Pozostańcie koniecznie z nami. Zapowiadają się takie gwiazdy jak Rammstein, Foo Fighters, Pearl Jam czy też Lady Punk. Nie sposób przejść obojętnie. O godzinie 15 rozpoczną się godziny szczytu, a towarzyszyć wam będzie Jakub Gryz. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony poranek. Klasycznie życzę wszystkim udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 1, 2, 3, 4.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu, na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19:00. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
2: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

Zaśnij już wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
11: Najwięcej roka w mieście.
0: Radio

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej oka w mieście.

0: Tool w Radiu Centrum i dzień od razu staje się lepszy. Za nami Parabola, a przed nami... No, Parabole nie będą tańczyć, tylko pora na wydarzenia oczywiście na 98.2 FM.
1: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje dawców krwi. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w dzienniku elektronicznym Wulkan.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi. Szczególnie poszukiwani są dawcy o grupach 0RHD-, 0RHD+, ARHD- oraz ARHD+. Centrum zachęca jednak również osoby z pozostałymi grupami o przekazywanie tego cennego daru. Przed oddaniem krwi należy być zdrowym, wypoczętym, zjeść lekki posiłek i odpowiednio się nawodnić. Samo pobranie trwa zaledwie kilka minut. Oddana krew może uratować życie nawet kilku osobom. Korzystanie z dziennika elektronicznego w lubelskich szkołach wkrótce się zmieni. Od 1 września placówki przejdą na nową platformę EduWulkan. Od 18 sierpnia w dzienniku Wulkan pojawi się komunikat informujący użytkowników o potrzebie zaktualizowania aplikacji. Zmianę będzie można przeprowadzić samodzielnie przy użyciu dotychczasowych danych do logowania, a szczegółowe instrukcje zostaną udostępnione w obecnym systemie. Wszystkie informacje, w tym oceny, frekwencja, wiadomości i historia przebiegu nauki, zostaną zachowane. Natomiast nowi użytkownicy będą mogli założyć konto i korzystać z platformy od 1 września.
2: Pełny dostęp.

0: a także informacje o rekrutacji i specjalne strefy dla ósmoklasistów i maturzystów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nad miasto uniosą się balony, przemaszerują trębacze i wybrzmi hejnał. To wszystko z okazji hucznych 709. urodzin Koziego Grodu. Sierpień to szczególny miesiąc dla stolicy Lubelszczyzny, ponieważ to właśnie 15 sierpnia 1317 roku Lublin uzyskał prawa miejskie. Celebracja rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Po raz kolejny w programie znajdzie się koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską. W tej edycji na Placu Zamkowym usłyszymy m.in. Golec Orkiestra, Justynę Steczkowską, Krzysztofa Cugowskiego, Sarsę, Skolima czy Wiki Gabor. Nie zabraknie także wątku naukowego. Widowisko muzyczne poprzedzi piknik edukacyjny Z życia wzięte. O jednej z inicjatyw mówi Justyna Guść, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin.
1: Do Lublina powraca również niezwykły spektakl plenerowy Sen o mieście w reżyserii Janusza Opryńskiego. Nowa odsłona przedstawienia nawiązuje do zdobycia przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Przedstawienie będzie grane od 13 do 17 sierpnia o godzinie 20 na dziedzińcu Zamku Lubelskiego.
0: Wśród wydarzeń towarzyszących znajdzie się fiesta balonowa, spektakle, pokazy Fundacji Sztukmistrze, spacery z przewodnikami inspiracji oraz pokazy na fontannie multimedialnej. Całość wydarzenia dopełni 32. Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie lublin.eu.
2: Bracia Golec, Krzysztof Cugowski i Skolim, ale żeście ekipę zmontowali, a my sprawdzimy sobie, co pogoda nam na dziś zmontowała. No zmontowała nam żar, 38 stopni Celsjusza na termometrach. Za jakie grzechy? Jest oczywiście słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
2: 4 minuty po godzinie 15, czwartek, 6 sierpnia. Zaczynamy oczywiście audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i przy mikrofonie dzisiejszym wodzirejem audycji jest też i oczywiście Jakub Gryz. Witam wszystkich w ten gorący popołudnie, to tak chyba za mało powiedziane, no ale będzie jeszcze bardziej piekielnie, bo już teraz Avenged Sevenfold dowalą do pieca, można powiedzieć, z kawałkiem Unholy Confessions na 98.2 FM.

12 minut po godzinie 15 zespół Three Doors Down wjechał na naszą antenę tak bardzo, że aż wywalili drzwi z zawiasów, można powiedzieć. Still alive, czy żyjecie, trzymacie się dobrze w taką pogodę? No mam nadzieję, że tak, w szczególności, że żyjecie. Jeżeli nie, no to pewnie nie słyszycie o tym, co teraz mówię. A mówię bardzo ważną rzecz, a mianowicie IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące burz, które będzie obowiązywać już dziś od godziny 17 i potrwa do piątku, czyli do jutra, do godziny 10, więc czeka nas, można powiedzieć, hosanna prosto z nieba i chwila wytchnienia.

Organek nie zagrał na organkach, tylko na gitarze kawałek Mississippi w ogniu. Mississippi w ogniu, Lublin w ogniu i to nie tylko pod względem pogody, ale i również ruchu drogowego. Drodzy słuchacze, ZDITM w Lublinie już 8 sierpnia uruchomi kolejne kursy. A z jakiej okazji? No z okazji wydarzenia, które pozwolę sobie nazwać latem z nie naszym radiem. Około godziny 22.10 zostaną uruchomione dodatkowe kursy linii numer 6, 17, 18, 29, 31, 39, 47 oraz 150 z przystanków Muzeum Narodowe Zamek 1 i Muzeum Narodowe Zamek 2. A o pozostałych informacjach, no wszystkie znajdziecie na stronie ZDITM w Lublinie.

0: 28 minut do godziny 16. Zaczynamy pierwszy przegląd informacji drogowych, więc ruszajmy na sam początek. Aleje Racławickie, które są całkowicie zakorkowane w stronę krakowskiego przedmieścia, no ale też napotkacie na pewno problemy, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Krwiodawców. Wileńska jest zakorkowana w stronę Zana, Głęboka w stronę Filaretów oraz Sojmińskiego, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz Muzyczną. Lipowa jest zakorkowana w obie strony. Następnie Aleja Tysiąclecia, klasyk absolutny, w stronę Ronda Dmowskiego. Dalej Wolska, tam napotkacie problemy, jeżeli chodzi o przejazd w każdą stronę. I to samo można powiedzieć, jeżeli chodzi o ulicę Diamentową, Krochmalną oraz Jana Pawła II. Szukajcie objazdu. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.

19 minut do godziny 16. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię na 98.2 FM, a my powiemy sobie o pewnym kierowcy, czy też no kierowcy byłym, można już powiedzieć, którego chyba ulubionym napojem jest właśnie napój, który, no, jego nazwa rymuje się właśnie też z Irlandią. Ruszamy w stronę Tomaszowa Lubelskiego. A dlaczego aż tam? No bo wczoraj policja otrzymała informację o tym, że pewien kierowca miał celowo wprowadzić samochód w poślizg, czyli driftować, no i stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mowa tutaj o pewnym 42-letnim mężczyźnie, który miał w sumie organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. No i dalej już się robi naprawdę gęsto, trzeba przyznać, bo okazuje się, że próbował driftować przednionapędowym Fiatem Uno. Fiatem Uno, który z wyglądu, no, wygląda tak, jakby pamiętał jeszcze czasy świetności Nirwany. No i jak jeszcze poinformowała policja, owy samochód miał mieć obfity wyciek paliwa. Więcej oleju, ale w głowie dla takich kierowców.

Dziwna wiosna, płonę na 98.2 FM. Za oknami można powiedzieć, że płonie. No a jeżeli płonie, no to warto wybrać się na tak zwany plażing. A gdzie na przykład? No na pewno nie nad zalew w Krasnobrodzie. A dlaczego? Bo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu kąpieliska. A dlaczego? No bo jak poinformował Urząd Miejski w Krasnobrodzie, powodem nagłego zamknięcia kąpieliska jest stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych jakości wody. Dalsze kąpiel w akwenie stwarza bezpośrednie ryzyko dla zdrowia plażowiczów. No i decyzja obowiązuje od wczoraj do odwołania, a teren akwenu aktualnie jest odpowiednio oznakowany. No, jest nakaz tego, żeby tam nie wskakiwać, no a ja mam teraz nakaz dla was, żebyście z nami zostali, bo będzie teraz jeden z największych klasyków rockowych wszechczasów. O czym numer? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Money for Nothing, czyli Dire Straits już teraz na 98.2 FM.

0: Nowość na antenie akademickiego Radia Centrum The Afghan Weeks i kawałek My Lover. 5 minut do godziny 16. Już za chwilę sobie sprawdzimy wydarzenia, a my mamy gościa zdecydowanie specjalnego. Paulina Czeryna z redakcji informacji jest z nami w studiu. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Witam cię serdecznie. Wspominałaś już prawie godzinę temu właściwie o tym, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie krwi i ja mam do ciebie pytanie, czy kiedykolwiek oddawałaś krew?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ sama niestety nie mogłam wcześniej oddać krwi. To w ogóle było moje marzenie na 18.
0: Na 18. Dlaczego tego nie zrobiłaś?
1: No niestety były różne przeciwwskazania ku temu, ale jeżeli ktoś może oddać krew, to jak najbardziej oczywiście zachęcamy, bo dzięki temu można uratować niejedno ludzkie życie. Tym bardziej warto jeszcze wejść na stronę Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam jest bardzo taka przystępna rozpiska, czyli w jaki sposób można się przygotować do takiego oddania krwi.
0: No i też jakie... będzie niedługo okazja w sumie, tak, bo pojawią się w naszym mieście mobilne punkty poboru krwi. Przykładowo już 10 sierpnia, czyli w poniedziałek, pod parkingiem Kauflandu, pod Galerią Diamentową będzie można właśnie oddać krew w godzinach od 10 do 14. Pojawisz się tam czy nie?
1: Jeżeli mi się uda, to oczywiście.
0: Jeżeli ci się uda, a naprawdę warto, bo można komuś naprawdę pomóc, a przy okazji też nadzgarnąć jakieś fajne fanty. Jak to się mawia, twoja krew może być moją krwią i jest w sumie pewien kawałek, który do tego pasuje, napisany i zagrany przez jednego z największych polskich artystów, czyli przez Grzegorza Ciechowskiego. Drodzy słuchacze, Republika już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my z Pauliną się usłyszymy już za niecałe 5 minut.

0: Mamy już równo na zegarze godzinę 16. Republika Moja Krew jeszcze w naszych głośnikach, ale będziemy musieli na chwilę przypauzować, jak to się mawia, bo już teraz ruszamy z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: PiS planuje deportację nielegalnie pracujących mężczyzn z Ukrainy. O tym za chwilę. Powiemy także o rekordowym miesiącu portu lotniczego Lublin.
0: Wydarzenia przygotowała Paulina Czeryna.
1: PiS planuje deportację części obywateli Ukrainy. Jak podaje portal Interia oraz RMF24, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński poinformował, że hipotetyczny przyszły rząd PiS zajmie się sprawą deportacji z Polski pracujących nielegalnie mężczyzn z Ukrainy w wieku poborowym. Informacji udzielano podczas zorganizowanej w stolicy konferencji programowej pod hasłem Ku nowemu rządowi. Ponadto zaproponowany projekt zakłada utworzenie centrów deportacji, które miałyby usprawnić cały proces. Port lotniczy Lublin cieszy się popularnością wśród podróżujących. Rekordowym miesiącem w 14-letniej działalności lotniska okazał się być tegoroczny lipiec. Port odprawił wówczas 67 828 pasażerów. Jest to wzrost o ponad 13% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Poza dynamicznym wzrostem ruchu pasażerskiego wzrosła również liczba operacji lotniczych. W ubiegłym miesiącu wykonano ich o ponad 9,5% więcej niż rok wcześniej. Najchętniej wybieranymi kierunkami wakacyjnymi są Turcja, Chorwacja, Bułgaria, Egipt, Tunezja czy Wyspy Greckie. Popularnością cieszą się także połączenia do Włoch, Hiszpanii oraz Gdańska. W bieżącym roku na lotnisku odprawiono już ponad 290 tysięcy pasażerów. Tym samym połowa rocznego planu została już znacznie przekroczona. Planem jest osiągnięcie liczby 530 tysięcy podróżnych w całym bieżącym roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Studencie, jeśli miałeś wątpliwości, to ostatni dzwonek. Trwa dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W ofercie uczelni znajduje się blisko 100 kierunków, a na kilkudziesięciu z nich znajdują się wolne

0: Rekrutacja odbywa się poprzez internetowy system kandydatów. Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować i wypełnić wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w opisach kierunków WRK. Zbliża się festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński. Poznaliśmy główny punkt programu. W tym roku będzie to koncert Horyzont, Ewa Grochowska i muzyczni wędrowcy. Artystka od 30 lat gra na skrzypcach i wykonuje pieśni ludowe. Podczas występu zaprezentuje melodie obrzędowe, liryczne i taneczne, pochodzące z różnych regionów Polski oraz Ukrainy. Więcej na temat wydarzenia mówi jego koordynatorka Agata Turczyn.
1: Oprócz Ewy na scenie pojawią się osoby, które także bardzo długo i bardzo dogłębnie zajmują się tematem muzyki tradycyjnej, poznają ją na bardzo różne sposoby, zarówno przez śpiew, jak i grę na instrumentach. Są to przyjaciele Ewy, osoby, z którymi miała wiele wspólnych doświadczeń, spojrzeń na tę muzykę. I wśród artystów i artystek, które zobaczymy, będą Maniucha Bikont, Jacek Hałas, Maciej Filipczuk, Marcin Lorenz, Michał Żak i Piotr Wróbel.
0: Koncert odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 20.30 na głównej scenie festiwalu na Placu Dominikańskim. Wstęp wolny. Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie retradycja.eu.
2: Jeszcze raz sprawdźmy, co się dzieje za naszymi oknami, a dzieje się nieciekawie, coraz bardziej niebezpiecznie. 38 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura to 39 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza na ten moment jest umiarkowana.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Mamy już na zegarach 5 minut po godzinie 16, a to oznacza, że zaczynamy już drugą część godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie niezmiennie Jakub Gryz. No i zaczynamy od jednego z największych hitów nie tylko muzyki rockowej, ale generalnie muzyki stadionowej. No, nie miałem okazji być na koncercie zespołu Queen, ale przypuszczam, że no byłby to prawdziwy banger, do którego śpiewalibyśmy wszyscy razem. Radio Gaga w Radio Centrum już teraz.

14 minut po godzinie 16. Mam ogromną nadzieję, że wytrawne ucho naszych słuchaczy od razu usłyszało, że to jest zespół z Australii i to z naprawdę mocną, ciekawą muzyką i to taką z pazurem. Nowość od zespołu Psychedelic Porn Crumpets, czyli kawałek Ocarina. Za nami oczywiście na 98.2 FM, a przed nami temat, mam nadzieję, że prosty, miły i przyjemny, czyli dzisiejsza kartka z kalendarza. Co takiego się wyrabia 6 sierpnia? No dziś swoje imieniny obchodzi, zaczynamy w sposób carski, można powiedzieć, Oktawian, a następnie Maria, Piotr oraz Stefan. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w ten dzień, w ten bardzo upalny dzień i mam nadzieję, że trzymacie się jak najlepiej.

trochę chłodnej muzyki na taki potężny, można powiedzieć, upał. Zespół Interpol za nami i kawałek Stella was a diver and she was always down. A jeżeli ostatnio czujecie doła, bo nie macie pojęcia, co zrobić w najbliższy weekend, no to mamy kilka fajnych propozycji. Pierwsza jest taka, że w piątek na

Bo 9 sierpnia to właśnie ten dzień też będzie finałowym dniem Lubliner Festival, a także ostatnim etapem rywalizacji podczas już 18 Międzynarodowego Festiwalu Szachowego imienia Jana Zuckertorta. No, brzmi to niezwykle ciekawie. Mamy jakieś propozycje, więc warto na pewno spędzić.

0: Zostało nam 29 minut do godziny 17. Ruszamy już z drugim przeglądem informacji drogowych. No to na początek bierzemy się za Aleję Kraśnicką, która jest całkowicie zakorkowana, w szczególności w stronę Rondla Krwiodawców, w stronę Głębokiej, jak i również w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino. Następnie Wileńska jest zakorkowana w stronę Zana, Głęboka w stronę Filaretów oraz Sowińskiego. W Alejach Racławickich na pewno napotkacie problemy z przejazdem w stronę Krakowskiego Przedmieścia, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Następnie ulica Wolska, która jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę. No i kończymy na ulicy Krochmal oraz Jana Pawła II. No i też Nadbystrzyska jest w mniejszym stopniu zakorkowana znowu w stronę Zana. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Usiądź wygodnie w fotelu, na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter Kronek.
3: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: Radio

Powiem tak, pozdrawiamy wszystkich rodziców. Oczywiście, gdy nie ma dzieci, od zespołu Kult na 982 FM, a gdy nie ma dzieci w domu, no to budujemy pomnik Matki Bożej Miłosiernej we wsi Konotopie pod Toruniem. Drodzy słuchacze, już niebawem, a konkretnie 15 sierpnia, czyli w święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbędzie się uroczyste poświęcenie tego monumentu. Monumentu, który jest naprawdę potężny, bo mówimy tutaj o największym pomniku Matki Bożej w Europie. Łącznie ma 65 metrów wysokości. Dla porównania, Jezus w Świebodzinie mierzy wyłącznie 36 metrów wysokości. Monument został sfinansowany przez pewnego polskiego miliardera. Co ja mogę tu więcej dodać? No, kto bogatemu zabroni? I ten numer dedykujemy wszystkim milionerom, miliarderom, multimiliarderom, bo jest o ich ulubionym kraju, czyli Panama od Van Halen.

14 minut do godziny 17, a ja mam dosyć nieprzyjemne informacje dla naszych kierowców, drodzy słuchacze, od poniedziałku, czyli od 10 sierpnia kierowcy i piesi muszą przygotować się na kolejne utrudnienia na ulicy Wileńskiej, w Lublinie oczywiście. W związku z przebudową sieci ciepłowniczej zmieni się organizacja ruchu na odcinku od ulicy Wajdeloty do ronda nauczycieli tajnego nauczania. No i ten etap prac ma potrwać do, ciekawa data, 11 września. Podobno pieniądze nie spadają z nieba, ale może złoto znajduje się na suficie. A tak przynajmniej sugerują muzycy The Black Keys, Gold on the Ceiling, już teraz.

Traveling Wilburys, ależ to była potężna supergrupa. Handle with Care na 98.2 FM, 7 minut do godziny 17, a my sprawdźmy sobie jeszcze raz, co się działo 6 sierpnia pod względem artystycznym, no bo równo 98 lat temu urodził się Andy Warhol, no jeden z najważniejszych artystów XX wieku. No i z tej okazji zapytam się, czy macie ochotę na banana? Jeżeli tak, no to zagram, mam nadzieję, że pojawi się banan na twarzy, gdy zagramy The Velvet Underground i kawałek z legendarnego albumu, którego okładka właśnie przedstawia banana. I'm waiting for the man już teraz, a my usłyszymy się ponownie po godzinie 17.

0: Jedyny w swoim rodzaju Lech Janerka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kawałek Niewalczyk za dnami, a przed nami, no można powiedzieć, że zastrzyk informacji, wydarzenia w Radiu Centrum już teraz.
1: Sąd utrzymał areszt wobec Białorusina podejrzewanego o przygotowanie aktu dywersji na terenie Lubelszczyzny. O tym za chwilę. Powiemy także o udaremnionym przemycie wyrobów akcyzowych w Dorohusku.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Sąd utrzymał areszt dla Białorusina podejrzewanego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Witalij S., zdaniem śledczych, miał przygotowywać do rozpoczęcia na Lubelszczyźnie aktu dywersji. Chodzi o podpalenie jednego z magazynów na terenie Chełma. Na decyzję sądu miał mieć wpływ dwie główne przesłanki. Obywatel Białorusi obecnie ma odbyć karę do listopada, może mu grozić do 8 lat pozbawienia wolności. Obywatel Ukrainy ukrył w samochodzie blisko 600 paczek papierosów i 400 opakowań aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy. Nielegalne wyroby akcyzowe ukrył w schowkach. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w Dorohusku skierowali do kontroli samochód ciężarowy. W kabinie kierowcy oraz w dachu znajdowały się setki przemycanych wyrobów akcyzowych.
2: Do ich ukrycia kierowca wykorzystał ogólnodostępne skrytki konstrukcyjne. Schowki, które wyszły podczas skanowania, bezbłędnie potwierdził też uczestniczący w kontroli pies służbowy. Ze skrytek funkcjonariusze wyjęli w sumie 599 paczek papierosów różnych marek i 400 opakowań zawierających łącznie ponad 2 kg aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Kierowca zeznał, że wiózł towar do Holandii w celu sprzedaży zabezpieczonych wyrobów akcyzowych znajomym. W związku z wykryciem próby przemytu wobec obywatela Ukrainy wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Na poczet kary grzywny zabezpieczono środki w kwocie 14 tysięcy złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Poszukiwani absolwenci nauk społecznych i humanistycznych. Trwa nabór wniosków na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa po raz szósty ogłosił konkurs na prace naukowe o społeczeństwie obywatelskim. Ich tematyka może dotyczyć zagadnień takich jak współczesne polskie społeczeństwo obywatelskie i jego przejawy, aktywność obywatelska, organizacje pozarządowe, wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy, filantropia, polityka młodzieżowa czy partycypacja publiczna.
3: Zachęcamy wszystkich autorów takich prac do zgłoszenia ich w naszym konkursie. Nie tylko dlatego, żeby wygrać cenne nagrody, ale dlatego też, że te prace mogą stać się cennym wkładem do rozwoju polityk publicznych, do działań Narodowego Instytutu Wolności, czy myślenia o tym, w jaką stronę powinien rozwijać się sektor obywatelski w naszym kraju.
1: Mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Dla pracy magisterskiej jest to kolejno 8, 5 i 3.

0: odsetek turystów odwiedzających Lubin stanowią mieszkańcy Mazowsza i Warszawy, ponad 45%. Coraz chętniej odwiedzającymi stają się goście z województwa małopolskiego, 37 tysięcy osób, podlaskiego 33,5 tysiąca i śląskiego 29 tysięcy. Wśród turystów zagranicznych przewagę stanowią mieszkańcy Wielkiej Brytanii, 15 tysięcy, Ukrainy 14,5 tysiąca, Izraela ponad 9 tysięcy i Niemiec ponad 8 tysięcy.
1: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody, a za oknami niewiele się zmieniło. Dalej słonecznie, aczkolwiek temperatura powoli spada. Aktualnie wynosi 35 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 5 minut po godzinie 17 zaczynamy już ostatnią część godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gres, jestem z wami do godziny 18, a już teraz sprawdzimy sobie was, można powiedzieć mój w sumie mózg, Check My Brain już teraz od Alice in Chains oczywiście, a następnie pojawi się m.in. Jack White, Thin Lizzy, Poison, no same dobre rzeczy, dlatego musicie zostać z nami.

13 minut po godzinie 17. Blues z najwyższej półki, można powiedzieć. Neighbors Blues, czyli Jack White na antenie akademickiego Radia Centrum. Najlepsi artyści, a przynajmniej tak mi się wydaje, to są osoby, które potrafią jednocześnie bawić i uczyć, ale nie pouczać, tylko mówić o naprawdę ważnych sprawach. No i Tomek Organek ze swoim zespołem chyba planuje to zrobić, bo już 10 sierpnia wyruszy nad Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Rozpocznie się wówczas ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka. No i jak się okazuje, z tej okazji Tomasz Organek przygotował też nową kompozycję, która będzie miała swoją premierę po zakończeniu wyprawy.

Raz na jakiś czas można pozwolić sobie na trochę krzyku. Na antenie Akademickiego Radia Centrum Linkin Park i kawałek Two-Faced za nami, to z ich ostatniego albumu From Zero. I o From Zero, jak i o pozostałych działaniach po powrocie Linkin Park opowie nowy film dokumentalny pod tytułem Unshatter. Za reżyserię odpowiada Joe Hahn, czyli DJ i współzałożyciel Linkin Park. No i film pokaże kulisy powrotu grupy od pierwszych sesji nagraniowych w 2022 roku, kończąc na przepotężnym koncercie w São Paulo. Premiera filmu 30 września. Czy będzie w Polsce? Znając życie, nie, ale miejmy nadzieję, że tak. No i było trochę krzyku, to teraz pora na refleksję, czy też autorefleksję. Waluś, kraksa, kryzys. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiemy.

0: Zostało nam jeszcze pół godziny do 18, dlatego ruszamy po raz ostatni z przeglądem informacji drogowych. Drodzy słuchacze, co się wyrabia na ulicach naszego miasta? Po pierwsze, w Alejach Racławickich, no na pewno w tym momencie sobie postoicie w stronę Ronda Krwiodawców, jak i również w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Ulica Nadbystrzycka jest w mniejszym stopniu zakorkowana w stronę skrzyżowania z Muzyczną oraz Głęboką. Z Głębokiej w stronę Filaretów, tam również napotkacie problemy. Wileńska dalej jest zakorkowana w stronę Zana. W Alei Kraśnickiej będziecie mieli problemy z przejazdem w stronę Bohaterów Monte Cassino, ale i również w stronę Ronda Krwiodawców. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Co prawda zbliżamy się powoli do końca audycji, ale i tak gorąco Was zachęcam do tego, żebyście dalej wysyłali swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Reklama.

Nóżka aż sama tupta. The Offspring oczywiście, Pretty Fly for a Wise Guy na 98.2 FM. A ja mam pytanie do naszych słuchaczy. Czy wyznajecie takie hasło jak Primus Sucks? Jeżeli tak, no to pewnie jesteście aktualnie w drodze do Warszawy, bo na letniej scenie progresji już dziś za niecałe 2 godziny zagra właśnie formacja Primus, czyli kapela pod przewodnictwem, no nie ma co ukrywać, jednego z najlepszych i najbardziej utalentowanych basistów wszechczasów, czyli Lesa Claypoola. Przypominam o tym, że jeżeli wybieracie się na ten koncert, to podsyłajcie relacje do nas pod 515-515-982 albo na nasze media społecznościowe. A do koncertów wrócimy za niecałe 5 minut w ramach Imprezy FM.

0: Zostało nam prawie 18 minut do godziny 18. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych koncertów. Od razu na sam początek zaznaczam, że będziemy skakać właściwie po całej Polsce. Zaczynamy od Poznania. 10 sierpnia, to jest poniedziałek, o godzinie 19 w klubie Dwa Progi zagra dla nas Jordi Grip. To jest młody muzyk, bardzo utalentowany, który swoją twórczością, no można powiedzieć, że jest duchowym następcą tego, co proponował nam w przeszłości Frank Zappa. Po Jordim Gripie można spodziewać się rocka progresywnego, jazzu, funku, trochę noise'u, no jest absolutnie wszystko. Więc, drodzy słuchacze, jeżeli bardzo lubicie muzykę awangardową, no to na pewno przypadnie wam do gustu ten koncert. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie organizatora. Z Poznania wyruszamy z powrotem do naszego miasta. Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt, 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas formacja Soen, prosto ze Szwecji. No i Szwedzi specjalizują się oczywiście w muzyce metalowej, ale podanej w wydaniu takim progresywnym, ale i również alternatywnym. Również ciekawa propozycja, jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i ostatnia propozycja to jest propozycja aż 3 koncertów, a konkretnie 24 sierpnia w Poznaniu w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie w klubie Kwadrat zagra dla nas formacja Soulfly, zespół, który od lat właściwie już stoi na czele nurtu groove metalu. Max Cavalera, no to jest postać, której absolutnie nikomu przedstawiać, i czy sobie poradzi? No pewnie tak, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to ponownie więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

Nie wiem dlaczego, ale ten numer jakoś doskonale pasowałby jako ścieżka dźwiękowa jakiegoś, nie wiem, no do zakończenia po prostu. To był oczywiście zespół The 1975, If You're Too Shy, Let Me Know. No to ja muszę wam już, drodzy słuchacze, przekazać, że zostały nam 4 minuty do godziny 18, a co za tym idzie, kończymy dzisiejsze wydanie Godzin Szczytu. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami na chwilę zostali. Wydarzenia oraz sport już za moment. No i też oczywiście na audycję Letnia Bryza po godzinie 19. Krzysztof Walter Kronek przejmie stery Radia Centrum. Przy mikrofonie był Jakub Gryz i do usłyszenia niebawem, można powiedzieć. Na razie.

0: W miejscowości Bereza doszło do tragedii, o tym za chwilę. Powiemy także o kolejnej fali oszustw phishingowych. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Wyjście nad wodę zakończyło się tragedią. Wczoraj po godzinie 20 mężczyzna pływający na terenie żwirowni w miejscowości Bereza w powiecie bialskim zniknął pod wodą. Podobne zgłoszenie wpłynęło do Międzyrzeckiego Komisariatu godzinę później i dotyczyło również innego mężczyzny, który podobnie jak poprzednik zaginął pod taflą wody. Na miejscu działania podjęli policjanci strażacy. Zespół nurków wyłowił około 10 metrów od brzegu ciało pierwszego z mężczyzn. Okazał się nim być 47-latek z gminy Międzyrzec Podlaski. Dziś trwają poszukiwania 30-latka zamieszkującego Radzyń Podlaski. Funkcjonariusze przypominają o zachowaniu czujności nad wodą i o dbaniu o bezpieczeństwo innych. Odnotowano kolejną falę oszustw phishingowych. Oszuści podszywają się pod pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. W przesłanych wiadomościach e-mail informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych w ciągu 48 godzin od godziny otrzymania komunikatu. Oszuści próbują w ten sposób wyłudzić informacje o rachunku bankowym lub w prosty sposób zdobyć środki finansowe.
1: Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru rachunku bankowego ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przykład takiej wiadomości można znaleźć na stronie lubelskiej KAS.
0: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Aby chronić się przed oszustami, zawsze należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Przypominamy o unikaniu klikania w podejrzane linki oraz pobieraniu aplikacji spoza oficjalnych źródeł. Dodatkowo warto weryfikować tożsamość nadawców maili oraz SMS-ów, zwracając przy tym uwagę na błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zainteresowani skorzystają z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko online. Wszystkie placówki na jeden dzień zostaną zamknięte. Każdy, kto planuje skorzystać z ZUS 14 sierpnia, musi przygotować się na utrudnienia. Instytucja przeprasza za niedogodności i wyjaśnia, skąd wzięła się decyzja o zamknięciu placówek.
2: Pracownicy ZUS odbierają wtedy dzień wolny, który przysługuje zgodnie z kodeksem pracy za świąteczną sobotę 15 sierpnia. Placówki będą zamknięte, ale wszystkie nasze elektroniczne usługi będą czynne zarówno 14 sierpnia, jak i w świąteczny weekend.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Wnioski i dokumenty można składać poprzez portal e-ZUS. Dodatkowo strona może okazać się przydatna w tworzeniu zaświadczeń z danymi własnego konta, między innymi o wysokości emerytury, zgłoszeniu do ubezpieczeń czy saldzie firmy. Absolwenci studia By Teatr wystąpią na deskach Centrum Kultury w Lublinie. Aktorzy z Białorusi i Ukrainy zaprezentują współczesną interpretację dzieła Homera Odyseja. Tworząc spektakl, artyści inspirowali się własnymi doświadczeniami związanymi z migracją. Poprzez sztukę twórcy poruszają tematy wojny, wygnania oraz ludzkiej potrzeby przynależności. Kluczowym elementem widowiska jest sposób jego prezentacji publiczności. Główni bohaterowie opowiedzą historię językiem wizualnej poezji, za pomocą ruchu i plastyki ciała, a także autorskiej muzyki. Przedstawienie Głosu Odysei w reżyserii Andrzeja Nowika rozegra się w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Więcej szczegółów na temat spektaklu dostępnych jest na stronie instytucji.

0: Trenowaniu Żeliny zagra na neutralnym terenie na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw. Początek tego meczu o godzinie 20. Zostajemy przy tematach piłkarskich. FIFA przeszła do defensywy po fali krytyki, jaka spadła na Gianniego Infantino w związku z kontrowersyjnym planem częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Pomysł sprzedaży udziałów prywatnych inwestorom bez konsultacji wywołał ostry sprzeciw UEFA oraz czołowych konfederacji. Do dymisji prezydenta FIFA wzywają już nie tylko politycy i działacze, ale i legendarne postacie sportu, tak jak chociażby Luis Figo. W odpowiedzi na kryzys FIFA oficjalnie przeprosiła za popełnione błędy proceduralne, zaprzeczyła również doniesieniom o handel prawami do organizacji finału mundialu w zamian za głosy. Mimo gigantycznego zamieszania i sporych napięć w środowisku, Infantino nie składa broni i zamierza ponownie walczyć o reelekcję. Przechodzimy do tenisa. Iga Świątek udanie rozpoczęła turniej WTA 1000 w Toronto, pokonując w dwóch krótkich setach Czeszkę Sarę Bejlek. Dla Polki był to pierwszy oficjalny mecz od czasu Wimbledonu. W walce o awans do 1/8 finału Raszynianka zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić. Nasza tenisistka będzie faworytką tego starcia, legitymizując się dodatnim bilansem bezpośrednich pojedynków z tą rywalką. Zawodniczki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godzinie 18:30 czasu polskiego.
1: Po raz ostatni sprawdźmy dziś prognozę pogody. Na termometrach mamy 36 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: usiądź wygodnie w fotelu. Na balkonie, na tarasie czy przed oknem. Zamknij oczy i poczuj letnią bryzę na swojej twarzy. Doświadcz palącego słońca Kalifornii, zobacz australijską rafę koralową. Cofnij się do pierwszej miłości, którą poznałeś na koloniach w gimnazjum. Letnia bryza to muzyka wakacji, zachodów słońca i szumu fal. W każdy czwartek od lipca do października o godzinie 19. Zapraszam prosto ze swojego leżaka. Krzysiek Walter-Kronek.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

Yin-Yin, Pattaya, Wrangler. Minęła już godzina 19, a to oznacza, że czas na letnią bryzę w Akademickim Radiu Centrum. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że zdecydowaliście się włączyć odbiorniki tego wieczoru czwartkowego. No i letnia bryza, tak szybko przypomnę.

która temu odpowiada, czyli dość leniwa, taka rozlana, taka o Jezu, jak mi się nie chce. Także myślę, że powinniście się odnaleźć. I jak myślę o muzyce zrobionej w stylu kurczę, jak mi się nie chce i jest strasznie gorąco, to od razu mam w głowie wizerunek artysty kryjącego się za pseudonimem Dope Lemon, który bardzo lubi wstawiać zdjęcia w okularach przeciwsłonecznych, letnich hawajskich koszulach i w enturażu wakacyjnym, więc nie może go zabraknąć. Hey Little Baby, właśnie od Dope Lemon, prosto z Australii.

Nodal Plemon zawsze brzmi, jakby się lekko rozpływał na słońcu. Tak jak mówiłem, muzyka, z którą można się dzisiaj wyjątkowo utożsamić. No i jeżeli myślimy o dużej temperaturze, to myślimy również często o tak zwanych tropikach. A gdzie największy las tropikalny? No oczywiście w Brazylii, mamy dżunglę amazońską. No i tam też temperatury robią swoje, chociaż przy okazji jeszcze oczywiście mamy tam wysoką wilgotność. Aż tak ciężko nie jest w Polsce, na całe szczęście jeszcze. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Ale do Brazylii się teraz wybierzemy na następne dwie piosenki i jedna z nich będzie pochodzić od klasyka, jeżeli chodzi o muzykę popularną brazylijską, szczególnie z lat 70., 80., chociaż późniejsze też. Mowa o Chico Buarque. To jest artysta, który wychował się w rodzinie inteligenckiej. Jego mama była artystką, była malarką, a jego ojciec był wykładowcą akademickim i ponoć swój pierwszy utwór skomponował już w wieku 9 lat. No i później nie tylko komponował muzykę, której poświęcił swoje całe życie, skomponował ponad 300 utworów, ale również komponował opery, komponował również rzeczy takie jak książki. Zwykle w kontekście kompozycji nie mówimy o książkach, to więc powiem, że napisał również książki i też uczestniczył na przykład w kręceniu wielu filmów, więc jest to artysta bardzo, bardzo spełniony. No i też trzeba przyznać, że po naszej stronie oceanu, jeżeli ktoś nie jest bardzo zajarany klimatami bossanowy, to nieszczególnie znany, szczególnie wśród młodego pokolenia. Być może jeżeli jesteście trochę starsi, to możecie jeszcze Chico Buarque kojarzyć. I ja postanowiłem dzisiaj wziąć sobie na tapet jego płytę z 71 roku o nazwie Construção, a konkretnie piosenkę, która zaczyna tę płytę, czyli też się nazywa Construção, zaczyna się płyta nazwą. No, właściwie to się składa często, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju muzykę. No i jest to taka bardzo dziwna bossa nova, nazywane jest to wręcz post-bossa nową. To był taki nurt właśnie w muzyce popularnej brazylijskiej, który był bardzo obecny właśnie w latach 70., między innymi właśnie dzięki Chico Buarque, który mówi się, że stworzył ten nurt właśnie post-bossa nowy. Bardzo ciekawa piosenka też pod tym względem, że porusza tematy polityczno-społeczne, bo tutaj wszelkimi zawirowaniami Brazylia, w której się teraz nie będę wgłębiał, bo czasu by nam nie wystarczyło, ale w latach 70. Brazylia mierzyła się z bardzo wieloma wyzwaniami społecznymi, politycznymi i Chico Buarque właśnie w Construção bardzo mocno poruszał te tematy. Jest w tym trochę awangardy, co usłyszycie, i miejscami trochę dziwactwa, takiego, które skojarzylibyśmy właśnie z Ameryką Południową. Zapraszam, świetny, naprawdę świetny utwór.

to Macaco Bong, również z Brazylii, tym razem z São Paulo, 2017 rok, album o nazwie Deja Quieto. I to w ogóle jest ciekawe, bo to oczywiście jest przeróbka Smells Like Teen Spirit od zespołu Nirvana, która nazywa się Smiles Like Teen Sprite, żeby przypadkiem nikt nie miał zbyt bliskich skojarzeń. Reszta albumu już nie jest taka coverowa, tylko coś, co otwiera, jest właśnie tym coverem. Co ciekawe, w ogóle sama okładka również dosyć mocno nawiązuje do albumu Nirvany, który no, miał tego dzieciaka, wie, pamiętacie, z tym dolarem, który sobie pływał ten dzieciak w basenie. No to tutaj mamy takiego starszego Brazylijczyka, który nurkuje w okularkach takich basenowych z harpunem, próbując upolować po prostu coś pod wodą. Więc taka ciekawostka. Zresztą samo Macaco Bong niekoniecznie brzmi tak delikatnie i tak psychodelizująco, bo większość nagrań, które oni stworzyli, są bardziej garażowe i że na żadnym z nich nie ma wokali. To jest zespół w całości instrumentalny, natomiast zwykle jest bardziej garażowy, a Smiles Like Teen Sprite jest zdecydowanie taką właśnie rzeczą delikatniejszą. No to z Brazylii wrócimy w takim razie do Polski. Zespół Mlecze. Zespół, który przedstawił mi albo Jacek w zeszłym sezonie Letniej Bryzy, albo był to Artur Kopciowski z lubelskiego Niezalu. Któryś z tych dwóch, stawiam na Artura chyba tutaj. No i przedstawili mi w zeszłym roku Mlecze jako zespół, który podbija polską scenę muzyki niezależnej. No i trochę zabierają się jak pies do jeża do Mlecze i przyznam szczerze, że z poprzednimi ich nagraniami nie byłem do tego zespołu do końca przekonany. Coś mi nie do końca grało, może ja po prostu nie kupuję takiej muzyki do końca. Ale w tym roku wydali album Niebieski. Tak się nazywa, album Niebieski, nazywa się album Niebieski. No i muszę przyznać, że w końcu się do Mleczy przekonałem. To jest naprawdę bardzo dobry zespół, wydawany przez wytwórnię krakowską Tematy, który myślę jest w stanie bardzo dużo zmienić na scenie polskiego rocka, bo to jest takie pomieszanie rocka i popu w sposób, który jest dosyć ciekawy. To jest taka pościeluwa trochę, no nie będę kłamał. Same Mlecze opisują siebie jako zespół, który brzmi jak uścisk, serdeczny uścisk szefa i pocałunek w policzek. Mam nadzieję, że nie od szefa, tylko od ukochanej osoby oczywiście. Także Mlecze. Brak tchu z najnowszego albumu. Naprawdę świetna robota. Tyle powiem.

artysta kryjący się pod pseudonimem Skin Shape, a właściwie z imienia i nazwiska jest to Will Dorey. Bardzo dobry muzyk, który naprawdę z płyty na płytę się bardzo zmienia. Tu akurat jego takie odkrycie, mam wrażenie, trochę trip-hopu tu się znajduje, bardzo takie ciekawe brzmienie perkusji, ale Will Dorey bardzo eksperymentuje z muzyką i u niego też i dużo psychodeli jest 70-tych i dużo indie, więc to jest bardzo, bardzo różny artysta, tak to nazwę. Bardzo dobry zresztą, to był Skin Shape. A teraz przenosimy się do Francji, moi drodzy. Z francuskich zespołów La Femme jest chyba takim, który kojarzę najlepiej, jeżeli chodzi o klimaty oczywiście takie, o jakich mówimy dzisiaj. To znaczy Gojira chyba by była takim największym z tych takich ogólnych, no ale Gojira się do tej audycji nie nadaje, więc w ramach tej audycji La Femme chyba najbardziej przeze mnie kojarzony. Zresztą chyba też jeden z najpopularniejszych zespołów psychodelizujących we Francji. Ale to jest w ogóle ciekawe, że La Femme jest zespołem, który jest psychodelizujący oczywiście z jednej strony, ale z drugiej ich piosenka Anti-Taxi bodajże, jeśli dobrze kojarzę, była absolutnym hitem na dyskotekach swego czasu francuskich, więc to też pokazuje, że tam ludzie bawią się trochę inaczej. I ja mam takie wrażenie, że La Femme jest ogólnie bardzo popowo-alternatywną grupą, to znaczy tam już tej psychodeli jest niewiele, ale jest dalej sporo eksperymentu i La Femme jest bardzo wesołe i to jest rzecz, która myślę ich łączy bardzo z latem, jest tam dużo zabawy. No i dzisiaj mam dla was piosenkę z ich drugiej płyty z 2016 roku i piosenka nazywa się Au revoir le monde, czyli co się dzieje z tym światem. Można by było powiedzieć, że być może jest to francuska wersja Dziwny jest ten świat, ale mógłby się ktoś poczuć obrażony z którejś strony. W każdym razie La Femme w tej piosence zadaje właśnie pytanie, dokąd zmierza ten świat i podmiot liryczny bardzo nie może się w nim odnaleźć. Podobnie jak wy prawdopodobnie w tym upale, który teraz panuje, więc myślę, że wszystko się pięknie nam składa.

Pepite Monte Carlo to kolejny francuski zespół, który dzisiaj się pojawił. Wcześniej La Femme, teraz Pepite. No bardziej takie wieczorne, nie? Pepite Monte Carlo. No, że Monte Carlo to kojarzy się przynajmniej mi z dwiema rzeczami. Pierwsza to jest wyścigi Formuły 1, a druga to są właśnie takie noce, dystyngowane noce, gdzie poznaje się ludzi, gdzie chodzi się do drogich barów. W Monte Carlo wszystko jest drogie i po prostu żyje się takim wieczornym, letnim życiem, bo to też wszystko w lnianych koszulach, drogich Ray-Banach i oczywiście w drogich samochodach. No, nie zapominajmy o tym. Natomiast w zeszłym tygodniu przedstawiałem wam zespół, który nazywa się Holy Wave i powiedziałem, że ich najnowszy album jest dosyć straszny, więc nie będę go prezentował podczas audycji. Natomiast po konsultacjach społecznych ze swoją żoną w aucie, której zagrałem właśnie ten nowy album, powiedziała, że ej, nie, tam nie ma nic strasznego, on jest taki oniryczny, on jest taki senny, trochę dziwny, ale spróbuj, zagraj. No i tak pomyślałem, no dobra, już jak żona mnie przekonuje, to niech będzie, zdam się na jej gust, zdam się na jej opinię i jak coś, to na nią, że było za strasznie. Holy Wave z płyty, która wyszła, no tak naprawdę bardzo niedawno, bo z miesiąc do dwóch temu. Płyta, która nazywa się I'm Dada, która być może odwołuje się właśnie między innymi do bycia z rodzin osób, które mają problem z alkoholem, co już tutaj pewien ciężar daje, ale piosenka nazywa się 2-1 i świetnie stosuje perkusję, która bardzo przypomina drum and bass, która pojawia się na sam koniec, nadaje to bardzo ciekawego klimatu. Ten klimat jest dosyć gęsty, ale może faktycznie bardziej oniryczny niż straszny czy niepokojący. No zaraz sami będziecie mogli ocenić.

przecież, że waszym zdaniem też się w tym czai jakiś niepokój, więc być może jedni go wyczuwają, a drudzy myślą, że to sny. Wtedy pytanie, jakie mają sny. Holy Wife 2-1. No i niedługo minie godzina 20, a to oznacza, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą letnią bryzę. Dziękuję wam ślicznie za obecność. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i było mi niezmiernie miło. Na sam koniec klasyk, jeżeli chodzi o tę audycję, MacBase. No i z najnowszej płyty z zeszłego roku piosenka Moon. Tak, żeby ten księżyc gdzieś tam się niedługo pojawił, bo tak widziałem, że chmury nadchodzą, to może uda się jeszcze księżyc dzisiaj zobaczyć. Dzięki wielkie i do usłyszenia.

Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz. Nie wiadomo.

0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prestinek, coś mi dał na pamiątku na tydny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod